pali yetu tu omuche kwemibu gulke bonero gamba nkosija omuche gukuruma obuche mubiri nebindi nkebi kakino kiringu abakazi abainera bali mbuzi bwa mani okutaliwa ndisibwa omusija gwemibu kani basakufa orundo kufero enda zabu.